Spróbujmy wszyscy. Zaspievaj si, uvidíš, ako ti bude dobré. Iba, že by nie.